Da Marie Osmond. Mi kjer manu za ludu mu ispisimente pa dojku suinda janam pariba di broh, de se janam tam je un feliz anoči. Un feliz anoči pa posnan doj. I sagita me an vedaut la Engelbert Humperdinck.